tak. Czarne ptaki, już ty na złe znaki. Ciężko fale biją, biją. Daleko białe bloki płyną, płyną. Rzeki się pianą ślinią. Weź przejdź się tu z dziewczyną. Radio mówiło, że zatonął dziś statek. Może będzie głębszy od samotnych matek łez.